0: Nastaw się na chill out.
1: Yeah.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: W mieście o świcie znów spotykamy się w Arteneum na warszawskim Targówku. To miejsce, w którym zobaczycie ciekawe wystawy, ale też sami coś stworzycie, oczywiście jeśli macie taką ochotę. Więcej zdradzi nam Julia Matea-Petelska-Althammer, gospodyni tego miejsca. Od piątku w Arteneum będzie można oglądać jej debiutancką wystawę zatytułowaną Narodziny Ewy. O tę wystawę też pytałam artystkę.
2: Lubię tę swoją zajętość, więc cały czas w ruchu. No ale już na pewno nie jestem żoną i może to jest ta opowieść o żegnaniu się z tym etapem życia. Może po prostu nazywajmy te rzeczy po imieniu. Chodzi o rozwód, coraz częstsze zjawisko w dzisiejszych czasach, coraz więcej ludzi się rozwodzi, niektórzy nawet parokrotnie. Jest to ważny etap w życiu, porównywany często też z żałobą, z jakąś przedefiniowaniem siebie na nowo. No niewątpliwie z czymś ważnym i jest to coś, z czym dużo osób może się utożsamić i że jest to temat taki uniwersalny. Przed wystawą Pawła Skaja o plakatach gościłam tutaj wystawę, byłam kuratorką wystawy Pauliny Okraski. To była wystawa jej fotografii pod tytułem Droga ku akceptacji. Ona pokazała tam swoją osobistą historię poprzez fotografię, bardzo tak chronologicznie, od czasu ciąży po urodzenie dziecka, potem odkrycie i wstrząsającą diagnozę, że dziecko jest niepełnosprawne i nieuleczalnie chore ze względu na jakiś gen nietypowy, którego lekarze wykryli dopiero jak malutki miał 2 miesiące, bo urodził się zdrowiutki, dostał 10 punktów. No i ten szok Pauliny, jej emocje, to wszystko jest na tych zdjęciach uwiecznione. Bunt, gniew, rozpacz, depresja, różne stany, aż takie ukojenie, pogodzenie i czerpanie radości z tych codziennych chwil z tym dzieckiem. I w zasadzie można powiedzieć, że ta droga ku akceptacji jest taką żałobą po zdrowiu dziecka. I pomyślałam sobie, że ta wystawa, znaczy ja ją tak odebrałam, jest bardzo, bardzo też uniwersalna i że nawet osoby, które mają zdrowe dzieci i nie mają takich problemów jak Paulina, mogą się w tej wystawie odnaleźć, ponieważ my wszyscy mierzymy się w życiu z jakimiś stratami, z jakimiś nieodwracalnymi diagnozami, które nie pozostaje nam nic innego jak zaakceptować. Więc skoro Pauliny wystawa była uniwersalna, to moja też jak najbardziej będzie wystawą uniwersalną. Myślę o jakimś odkrywaniu siebie.
1: Kolejny kobiecy też głos, jak myślę, bardzo tutaj w tej przestrzeni Arteneum. Dziękuję, że powiedziałaś o tej wystawie, no, która już była, ale na twoją oczywiście będziemy zapraszać już niedługo. Ale jeszcze słówko powiedzmy o samym Arteneum, bo to jest przestrzeń wspaniała dla sztuki. To jest miejsce otwarte po prostu dla wszystkich.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich do Arteneum, szczególnie w czwartki. W czwartki od godziny 17:30 do 20:00 prowadzę tutaj pracownię dialogu rysunkowego. Wstęp jest wolny, bezpłatny. Może tu przyjść każdy. Rysujemy na tych zajęciach, ale nie musimy umieć rysować. Mamy pełną swobodę wypowiedzi. Przychodzą tutaj i starsze panie, i emerytki, i matki z dziećmi przychodzą. I czasami się zdarzy też jakiś pan, który przyjdzie, i młodsi, i starsi. Bardzo różne osoby i to jest taka niesamowita przestrzeń właśnie wymiany międzypokoleniowej też. Przychodzą studentki z Wyższej Szkoły Artystycznej, które też z chęcią pomagają ludziom. Niektóre panie w wieku lat 75 dopiero odkrywają, że o kurczę, ja nigdy nie umiałam rysować, bo przyszła tutaj taka pani Tereska, nasza sąsiadka, pozdrawiamy panią Tereskę i ona mówi, że ona tylko na herbatkę, bo ona tu po sąsiedzku, ale że rysować to nie. No i parę spotkań i pani Tereska rysuje, więc zupełnie nie sądziła, że tak to się jej potoczy, bo my tutaj nie oceniamy, nie punktujemy, rysujemy, naszym sekretem jest rysowanie wspólne. Rysujemy wszyscy na jednej kartce i to bardzo też ośmiela w tym, że nie bierzesz takiej pełnej odpowiedzialności za ten rysunek i zawsze możesz się schować za czyjąś kreską, tu coś przycupnąć, tu coś pokolorować, a ani się nie obejrzysz i nagle zaczynasz rysować, więc bardzo serdecznie zapraszam do tego naszego rysunkowego dialogu i świata.
1: Warto obserwować Artoneum i warto tutaj zaglądać do pracowni dialogu rysunkowego w czwartki, to od razu podpowiadamy, to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że pewnie rysunkiem można ze sobą rozmawiać i można też rozmawiać oczywiście rysując, pewnie to wszystko się tutaj dzieje. Z tego co mówisz wynika, że jakby cały czas mają tutaj miejsce rozmaite, ciekawe, artystyczne projekty, więc po prostu warto śledzić Was, a być może przychodzić z jakąś własną inicjatywą, bo tak jak mówiłaś, jesteście otwarci na rozmaite działania kulturalne, ale też adresowane po prostu do takiej warszawskiej, czy też lokalnej społeczności. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy na te najbliższe wydarzenia, teraz na Twoją wystawę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
1: Po reklamie.

0: pijama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Po reklamie.

0: Kiedyś moja przyjaciółka jadąc na lotnisko zadzwoniła do mnie o 6:15 i zapytała, jaka dzisiaj pogoda. Ja powiedziałam, że pogoda jest od 7. No to jest chyba logiczne. 18 stopni. Dzisiaj, teraz na termometrach w Warszawie, a w ciągu dnia 22, także w Łodzi, w Poznaniu, w Bydgoszczy, 25 w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie. Jeśli popada, to tylko w Rzeszowie, 24 we Wrocławiu, 18 w Olsztynie i w Trójmieście.
1: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: 7 na zegarze, 27 dzień maja, środa. To jest chyba mój ulubiony dzień. Dzień sąsiada i sąsiadki. Rybom woda, ludziom zgoda, mówi przysłowie polskie, a ja klasycznie zapraszam od 7, bo wczoraj nam się wszystko pomerdało, ale i tak było miło. Dzień dobry, kochane i kochani.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
0: No to wstajemy.

0: 7 minut po godzinie 7. Fajna była wczorajsza audycja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dużo dobrych głosów od was dostałam. Też tak uważam, że to był dobry czas ze wspaniałymi ludźmi. Spotkałam jeszcze swoje koleżanki, ciągle młode, a jednak z dawnych lat, które mnie wycałowały, wyściskały, wyprzytulały. Uwielbiam, jak mnie ktoś całuje w czoło. Niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest najwyższy rodzaj czułości. Zatem moje koleżanki pełnią poważne stanowiska, ale nadal w oczach mają to coś, co było kiedyś, co pamiętam, jest nieoderwalnym elementem ich jestestwa. W związku z tym to był bardzo miły dzień. Potem dostałam od dziecia kwiaty, potem jedliśmy z dzieciem dobre rzeczy, potem dzieć poszedł na dodatkową matematykę, a ja postanowiłam w tym czasie pojechać do swojej mamy z nadzieją, że się wyrobię. W tym czasie u mojej mamy siedziała moja babcia. W związku z tym zabrałam babcię do siebie i z babcią do pierwszej w nocy dzisiaj perorowałyśmy. Oczywiście o hokeistach. No a o kim miałybyśmy rozmawiać do pierwszej w nocy? Ha, ha, ha. Tutaj w nawias proszę wpisać żart. Rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Co, zdajecie sobie sprawę, przyczyniło się do tego, że dziś jestem potwornie niewyspana, ale pójdę spać, jak skończę audycję i zjem śniadanie. Położę się i zasnę i to będzie najlepszy czas na świecie. Tymczasem zapraszam do 10.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: 15 minut po godzinie 7 słuchacie Chilli Z. Bambini, monumentalne dzieło Abakanowicz, trafiło na aukcję. Wykonana w betonie grupa rzeźbiarska Magdaleny Abakanowicz, składająca się z 83 figur dziecięcych, nazwana przez artystkę Bambini, jest wystawiana w domu aukcyjnym, a aukcja odbędzie się 2 czerwca. Podobno to będzie jedna z największych transakcji na polskim rynku aukcyjnym. Estymacja wynosi od 14 do 18 milionów złotych. Gdyby ktoś miał na boku i chciał sobie wydać na coś przyzwoitego, to myślę, że na tę jedną z najbardziej monumentalnych realizacji artystki można te pieniądze spokojnie przeznaczyć. Jest to zarazem jedno z nielicznych jej dzieł przedstawiające dzieci. Abakanowicz podkreślała wagę tej pracy, włączając ją w najważniejsze swoje wystawy, począwszy od Paryża.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Poprzez Poznań, Madryt, Mediolan, Warszawę, Orońsko, Wrocław. W ostatnim czasie Bambini można było zobaczyć na indywidualnej wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
2: Po reklamie.

0: teraz o tym, dlaczego i po co boso, chodzenie boso porządkuje myśli, odblokowuje głowę, może być synonimem wolności, ale to również część kulturowego kodu, za sprawą którego przełamujemy formę albo wchodzimy w krąg uświęconych zwyczajem zachowań. Anna Berestecka w Przekroju Online popełniła świetny tekst o tym, jak poruszać się w tym labiryncie znaczeń, patrzeć pod nogi i przed siebie. W tej drodze towarzyszył jej profesor Arnold Lebeuft, antropolog kulturowy, który przez lata kierował Zakładem Socjologii Religii w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i razem wspólnie pytają o źródła boso chodzenia. Wiosna rozkwita, ja na przykład jestem totalną fanką bosochodzenia i od zawsze chodzę boso. Moja babcia wczoraj właśnie powiedziała, ty nigdy nie miałaś kapci i nigdy nie lubiłaś kapci, jak tylko możesz, chodzisz boso. Źródła bosochodzenia możecie szukać na przykład w książce Stopa Bosa, Stopa Obuta, semantyka motywu ikonograficznego, i to ona jest mapą też dla autorki tego wspaniałego artykułu. Pierwsze kroki dziecka w każdej rodzinie są celebrowane jak wydarzenie. Bardzo często pozostaje po nich pamiątka w postaci odlewu maleńkiej stopy. Sklepy oferują gotowe zestawy na tę okazję. Magiczna puszka z masą gipsową, bezpieczną dla dziecka, ramka z plastyczną substancją. Wystarczy przyłożyć i zamknąć najcenniejsze wspomnienia w pudełku. Dlaczego do śladów stóp przywiązujemy tak dużą wagę? Bo ślady mówią o nas samych, pomagają nam zrozumieć, od kiedy jesteśmy. Można je czytać jak pismo. Niektóre teorie o początkach pisma odsyłają do śladów zwierząt. Są też chińskie legendy, które opowiadają o dworze mitycznego cesarza i o obserwacji śladów pozostawionych na ziemi przez ptaki. Te znaki ułożyły się w litery, a dla myśliwych odczytywanie śladów musiało poprzedzać język w ogóle, czyli pismo. I dalej ślady stóp, które tworzą archaiczny język. Uwielbiam takie przygody antropologiczne. Po co boso, Anna Berestecka w Przekroju Online. Świetny, świetny tekst.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Kiedyś jedna ze słuchaczek napisała mi, że ma ADHD i nie lubi czytać długo. Poleciłam zatem poezję, ale są też eseje i felietony, które można krótko. Czemu nie? Za 20 minut 8.

0: słuchacie, czyli ze 7.51, a po 8.00 świetne książki i zaproszenie na warszawskie targi książki, cykl Jeden Wiersz w radiu i dużo dobrej muzyki. Mam nadzieję, że weszliście w ten poranek łagodniej. Pamiętajcie, dzisiaj środa, początek tygodnia za nami, a przed nami wszystko to, co najlepsze.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I tego się trzymajmy.

0: Reklama. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
0: Po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: 18 stopni w tej chwili w Warszawie, w ciągu dnia 22, w Łodzi również i w Poznaniu, a także w Bydgoszczy i Lublinie. 18 stopni w Trójmieście i na Warmii, 20 w Białymstoku, 25 w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie, 24 we Wrocławiu.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 27 dzień maja, słońce wstało o 4.35, a zajdzie o 20.44. Środa, imieniny Oliwiera, Jana i Juliusza. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień sąsiada i sąsiadki. Rybom woda, ludziom zgoda, mówi przysłowie polskie, to zdanie na dziś. Dzień dobry, słońce już wstało. A wy?
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 7 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. No muszę powiedzieć, że dawno nie czytałam takiej książki. Patti Smith, pisarka, poetka, wokalistka, artystka wizualna, zdobyła uznanie w latach 70. dzięki pionierskiemu łączeniu poezji i muzyki. Tworzyła wybitne rzeczy. Dostała mnóstwo nagród. Wczesne dzieciństwo ma prustowskie, wypełnione okresami izolacji z powodu choroby i rekonwalescencji. Dorastanie dickensowskie, rozgrywające się w przeznaczonym do rozbiórki kompleksie mieszkaniowym, gdzie dzieci zapadają na gruźlicę, kolejni sąsiedzi znikają, a po domach grasują szczury. Jako nastolatka poznaje Dylana, dzięki któremu otwiera się na sztukę, wyrusza do Nowego Jorku, próbuje sił w pisaniu, jednak przyjaciele ze sceny undergroundowej rozbudzają w niej pragnienie artystycznego spełnienia na większą skalę. Po pierwszych znaczących sukcesach muzycznych spotyka mężczyznę, który zmienia jej życie. Muszę wam powiedzieć, że Chleb Aniołów to jest wyrafinowana autobiograficzna opowieść jednej z najważniejszych artystek XX i XXI wieku, bo ona nie zaleca się do czytelnika, ale z odwagą i charakterystyczną dla siebie wrażliwością odsłania się przed czytelnikami, a ta nowa książka jest listem miłosnym do czasów okrutnego, a czasem pięknego świata. New York Times, i tu cytat, w świecie punk rocka Smith uważana za poetkę, w świecie literatury jest rockmanką, kimś z definicji wyjątkowym na obu tych polach. Chleb Aniołów to jest fenomenalna książka.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: soon, it would have been you.
1: Słuchajcie, Chili Z, a już teraz zaproszenie do teatru. To jest spektakl o procesie rekonstrukcji pamięci, w którym pamięć jest rozpięta pomiędzy konfabulacją a wyparciem. Tak o spektaklu, który wyreżyserowała, mówi Jagoda Szelc, reżyserka autorskiego Muszenia, premiera spektaklu Mała Scena Teatru Dramatycznego w Warszawie w piątek. Myślę, że ceniona reżyserka filmowa do zobaczenia w teatrze to jest wspaniały pomysł na wieczór. Po 4 latach powraca do pracy w teatrze na małej scenie Teatru Dramatycznego imienia Gustawa Holoubka w Warszawie. Zrealizowała spektakl o współuzależnieniu. To jest trochę taka bajka dla dorosłych dzieci alkoholików. Specyficzna, bardzo duża grupa Polaków, którzy nie byli dziećmi i nie byli dorosłymi. Bardzo polecam.
2: Chili Z. Nastaw się.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From Down

0: cigarettes after sex. Quizlet. Kilizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Ponieważ wczoraj nie było wiersza, gdyż byliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dzisiaj będzie wiersz, który jest związany z wczoraj. Tankuję samochód o świcie, zanim świat się obudzi, zanim ktoś zapyta, czy wszystko gotowe. Zawsze gotowe. Obcinam małe paznokcie paluszek po paluszku, z czułością i skupieniem, których nikt nie widzi. Wynoszę śmieci w deszczu, w kapciach, w połowie myśli, między jednym zadaniem a tysiącem następnych. Opłacam rachunki w biegu, sprawdzam polisy, terminy, czy ocenie wygasło, czyszczenie zębów, dentysta, fluoryzacja, badania okresowe. Co rano, witamina D, mała tabletka, wielka troska. Ktoś musi pamiętać o tym, czego nie widać. Zmieniam opony jesienią, zanim przyjdą pierwsze mrozy, zanim ktoś inny pomyśli, że może warto by, i wiosną zmieniam na lato. Siedzę na zebraniach, notuję, słucham, wracam z listą zadań, których nikt nie zlecał. Loguję się do IDU między kolacją a snem, sprawdzam, robimy lekcje razem, tłumaczę substancje i mieszaniny, jednorodne, niejednorodne. Na spacerze powtarzamy pierwiastki, nadrabiamy zaległości. Bo prosił o pomoc. Technika, klej, nożyczki, karton o 22:00, włóczki na jutro. Nie ma włóczek. Gdzie włóczki? I trwam. Noszę w głowie kalendarz, który nigdy się nie zamyka. Noszę w rękach świat, cichy i codzienny. Nie czekam na oklaski. Nie czekam na pomniki. Jestem.
1: Jeden wiersz w radiu.
0: Ale chcę też powiedzieć, że myślę o tych, którzy nie mieli dobrych relacji ze swoimi matkami, i o tych, którzy matek już nie mają, i o tych, którzy nigdy ich nie mieli, i o tych, którzy mają trudno i pod górę. Przytulam was mocno.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: Kwiatkuj codziennie z Biedronką.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

i w Lublinie. 25 w Rzeszowie może popadać, 25 w Krakowie i w Katowicach, 18 w Olsztynie i w Trójmieście, 21 w Szczecinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Pewnie, że zapraszam. 27 dzień maja, środa, imieniny Oliwiera, Jana i Juliusza. Dzisiaj dzień sąsiada i sąsiadki i przysłowie polskie widnieje w moim ulubionym naściennym kalendarzu ze zrywanymi karteczkami i brzmi: rybom woda, ludziom zgoda. I tego wam życzę z całego serca. To ważne jest, żeby była ta zgoda wszędzie dookoła, jak tylko się da. Trzymam za to kciuki mocno i za wasz poranek też.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Ogarniajcie z troską swoje wszechświaty i z czułością, i z uważnością. Minęła 9, a ja jestem dzisiaj z wami do 11, przypominam.

Słuchacie Cinizet, 7 minut po godzinie 9. Dzisiaj 27 dzień maja, środa, dzień sąsiada i sąsiadki. I mam nadzieję, że na co dzień jesteście w dobrych relacjach z tymi, którzy są obok was. Moja babcia zawsze powtarza, a kiedyś to były czasy, bo się szło do sąsiadki po cukier, po mąkę albo po drożdże, siadało się, piło się kawę. No i do dzisiaj starsze osoby tak mają. Ja uwielbiam swoich sąsiadów, szczególnie jednego, który prowadzi bogate życie towarzyskie. Pozdrawiam serdecznie. Mikołaju, być może mnie słuchasz? Życzę wam, żeby ten poranek był łagodny. Już za chwilę w Cinizet dwie fantastyczne książki do dostania. Każda inna i każda wyjątkowa na swój sposób. To już za moment.

0: Słuchajcie, czyli za 19 minut po godzinie 9, a już teraz zaproszenia do lektury świetnej książki. Jeżeli chcecie ją ode mnie dostać w ogóle w sprawach kontaktu, fajnie, że dzwonicie, ale też podaję adres mailowy magdalena.kasperowicz@liz.pl. To jest ważne. Cieszę się, że tyle entuzjazmu wzbudził w was wiersz, który przeczytałam z okazji Dnia Matki dzisiaj, bo wczoraj byliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Madryt jest pięknym miastem, ale o tym nie wie, twierdziła jedna z pisarek, Almudena Grandes. Miała na myśli piękno szorstkie, dwuznaczne, piękno nieoczywiste. Ja najbardziej lubię takie piękno i ono sprawia mi dużo radości. Jak wtedy, gdy różowawa barwa fasady niepokojąco współgra z kolorem świńskich nóg w witrynie mięsnego. Stolica Hiszpanii nie stała się nigdy najnowocześniejszym ani najbardziej turystycznym miejscem na Półwyspie Iberyjskim. I choć reszta mieszkańców Hiszpanii twierdzi, że Madryt jest miastem wymysłem, Klaudia Pieszczoch pokazuje, że jego historia i charakter są co najmniej tak ciekawe, jak historia Barcelony czy Toledo. Autorka prowadzi nas przez place, na których starsze panie w różowych loczkach wygrzewają się, popijając limonkowe napoje. Opisuje najbardziej wielokulturowy kwartał Madrytu, odwiedza dzielnice, które stały się kolebkami ruchów sąsiedzkich, i cudowną gejowską dzielnicę, w której sercu stoi kościół świętego Antoniego, otwarty dla wszystkich, dla ludzi i zwierząt. Analizuje fenomen madryckiej Mowidy, najsłynniejszego ruchu kontrkulturowego w Hiszpanii. Z gęstej od faktów i literackich odniesień opowieści wyłania się miasto eklektyczne i pełne kontrastów oraz jego mieszkańcy. Gościnni, otwarci, bezpretensjonalni, tylko po to, aby być czymkolwiek będę Madrytczykiem, mówi oficjalny hymn wspólnoty Madrytu. Niewiele metropolii może się pochwalić takim dystansem do siebie. Klaudia Pieszczoch napisała książkę Wysokie niebo nad Madrytem. Premiera była przed chwilą, 13 maja. Już teraz możecie tę książkę ode mnie dostać. Jest wspaniała.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A jeśli planujecie jakiś wypad i myślicie o Madrycie, warto przeczytać tę książkę i rozkochać się w Madrycie. Ja lubię Madryt za taką surowość, jaką ma też Neapol. Nie każdy zakochuje się w Neapolu i nie każdy przyjmuje zdanie zobaczyć Neapol i umrzeć jak swoje własne. Piszcie, dlaczego chcecie się przenieść do Madrytu. Wyjątkowa książka czeka.

0: autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
1: Po reklamie.

0: 9:39 na zegarze. Ja przypominam, że jestem dzisiaj z wami do godziny 11. Druga książka, premiera 6 maja, Ćwiczenia z wyobraźni teologicznej, Ryszard Koziołek. Zebrane w tej książce eseje to jest efekt wieloletniej osobistej spłaty długu, jaki moja wyobraźnia zaciągnęła w spekulującej teologicznie literaturze. Ale jest to również nostalgiczny protest przeciw wymieraniu języków księgi, które przez wieki współtworzyły wielkie literackie dzieła. W tomie zebrano rozproszone teksty znakomitego literaturoznawcy, znane czytelnikom i czytelniczkom z jego wcześniejszych książek oraz z Tygodnika Powszechnego. Odczytane razem układają się w hymn opiewający odwagę wyobraźni i wolność literatury, które są siłą napędową rozważań o ludzkim losie, moralności i miejscu, jakie zajmujemy wobec spraw codziennych i ostatecznych.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Profesor Ryszard Koziołek mówi pięknie, pisze jeszcze piękniej. Trudno wybrać, co wolę, ale bardzo wam polecam tę książkę, jeśli chcecie ją dostać, śmiało. Magdalena.kasperowicz@chillized.pl

0: Za 10:10 słuchacie, czyli właśnie tu z koleżankami w redakcji rozmawiamy o tym, że niezależnie od tego, czy bąbelek ma 12, 13 lat czy 6, błaga rano o słodycze. Nie wiem, czy to macie, czy nie. Kolega kiedyś mi polecił, wychował 4 dzieci, taką metodę, że jednak niech ma swoją kartę i patrzysz i kontrolujesz, żadnego przepływu gotówki, tylko sprawdzasz, ile razy grany był sklepik szkolny i ewentualnie co za ile. Moje dziecko w tym roku powiedziało, w tym semestrze, że żadnych kanapek do szkoły, bo mu śmierdzą książki. W związku z tym korzysta ze sklepiku szkolnego namiętnie, szczególnie w sprawie tostów z cebulą. To są nasze codzienne, ważne rzeczy. To są ważne sprawy. Trzymam za was kciuki, żebyśmy mieli wszyscy tylko takie problemy. Daria ze Śląska już za moment w Chili Z, a potem wjeżdża do studia Magda Bauer i porywa was w pogoń za kulturą.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Magda Bauer w studiu.
1: W pogoni za kulturą.
2: I kolejne propozycje kulturalne oczywiście na ten tydzień. Zaczynamy od teatru i od pomysłu, który proponuje nam Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, a chodzi o najnowszą premierę Teatru Miejskiego w Gliwicach. To będzie Skąpiec Moliera w reżyserii Jarosława Tumidejskiego.
3: Zapraszam serdecznie na klasykę światowej komedii, na spektakl o miłości także, a może przede wszystkim do pieniędzy. Myślę, że przygotowujemy bardzo atrakcyjny spektakl, na którym myślę, że Państwo będziecie się świetnie bawić, a może też dostrzeżecie jakąś aluzję do współczesności.
2: Premiera 30 maja. To prawdopodobnie będzie jedna z największych transakcji na polskim rynku aukcyjnym. Bambini Magdalena Bakanowicz. Ta praca trafi na aukcję domu Paul Swiss Art 2 czerwca. Do wykonana w betonie grupa rzeźbiarska składająca się z 83 figur dziecięcych. Jedno z nielicznych dzieł artystki przedstawiających dzieci. Letnia aukcja dzieł sztuki, na którą trafi praca Bakanowicz, obejmie ponad 140 obiektów. Będzie wśród nich na przykład portret małego Wita Stwosza z 1855 roku. To wczesne dzieło Jana Matejki. Do tego obrazy Jacka Malczewskiego, Zbigniewa Pronaszki, dzieła Kantora i Jaremy. Wystawa Letnia aukcja dzieł sztuki, na której można oglądać prace, które trafią potem pod młotek, potrwa do 2 czerwca. A to gratka dla miłośników opowieści z dreszczykiem. Dzisiaj we Wrocławiu startuje Międzynarodowy Festiwal Kryminału. W programie wykłady z udziałem kryminologów, psychiatrów, spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej. Międzynarodowy Festiwal Kryminału odbywa się we Wrocławiu po raz 23. To jest największa impreza, która promuje kryminał jako gatunek literacki w Polsce. Stałym elementem jest oczywiście gala wręczenia nagrody wielkiego kalibru. W tym roku szansę na nią mają autorzy i autorki 7 powieści. Jest wśród nich Przemiana Amelii Jabłońskiej, są Odcienie Przemocy Grzegorza Karbowskiego czy Gołoboże Macieja Siembiedy i Agat Michała Wierzby. Gala w sobotę, to wtedy poznamy zwycięzcę, a Międzynarodowy Festiwal Kryminału potrwa w Wrocławiu do niedzieli.
0: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
0: Sprawdzamy mapę pogodową. 22 stopnie dzisiaj w Warszawie, ale też w Łodzi, w Lublinie, w Bydgoszczy i w Poznaniu. 21 w Szczecinie, 18 w Olsztynie i w Trójmieście, 24 we Wrocławiu, 23 w Zielonej Górze i 25 w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Popada w Rzeszowie, w Krakowie niebo zachmurzone, a w Katowicach pełna lampa.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
0: Dzień dobry, 27 dzień maja, środa, imieniny Oliwiera, Jana i Juliusza. Dzisiaj dzień sąsiada i sąsiadki. Rybom woda, ludziom zgoda, przysłowie polskie to złota myśl na dzisiaj. A ja zapraszam inaczej niż zwykle, bo dłużej. Przedłużona przyjemność. Tak pragnę zjeść jajka na miękko, że już myślę tylko o tym, ale w międzyczasie pięknie Wam zagram i zaproszę Was do kina i do dobrej lektury.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 15 minut po 10, słuchacie Chili Zeta, teraz zaproszenie do kina. Jeśli macie iść na jeden film, który was ukoi, otuli, zainspiruje, otworzy oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze, to idźcie na film Milcząca Przyjaciółka. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie? Ten film został nagrodzony na festiwalu w Wenecji. To jest pytanie, które staje się początkiem hipnotyzującej, pełnej emocji podróży. Milcząca Przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązać głębokie relacje z naturą i komunikować się z nią poza słowami. To jest film medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłożąb japoński, który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwraca uwagi na roślinę, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Piękna, emocjonalna, głęboka historia filmowa, która nam przypomina, gdybyście zapomnieli, jak potężny wpływ ma na nas kontakt z przyrodą. Poruszająca historia o więziach, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia i o tym, że czasem najwierniejszego przyjaciela możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.
1: Radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Nastaw się na chillout. Chili Z.

0: I tym radosnym, tanecznym, optymistycznym akcentem mówię wam cześć. Będę teraz jeść śniadanie. Śniadanie będę jadła i będą to jajka na miękko ze szparagami, ze świeżym pieczywem i z warzywami. To planuję na najbliższy czas. Życzę wam wspaniałego, fantastycznego i dobrego dnia. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, róbcie miłe rzeczy. Słyszymy się jutro. Cześć, czołem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Chili Z.
1: Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Dzień dobry, minęła 11 przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wszystko się zmieni, to tytuł wystawy, którą już niedługo zobaczymy nad Wisłą w Warszawie. Będzie opowiadać o klimacie i świecie, który nieuchronnie się zmienia. To za pośrednictwem 4 instalacji stworzonych przez niezależne kolektywy artystyczne. To będzie na przykład realizacja inspirowana paczkomatami i kulturą niekończących się dostaw. Opowieść o wysychającej wodzie, czy projekt poświęcony historii Zakola Wawerskiego, miejsca, które znajduje się na styku natury i miasta. Wystawa inauguruje nowy program wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, program zatytułowany Zasoby. Będzie on kontynuowany jesienią już w budynku muzeum, ale latem zapraszamy na tę pierwszą ekspozycję nad Wisłę, na bulwar generała George'a Smitha Pattona. Ten projekt gościć tutaj będzie od 5 czerwca aż do 27 października. Muzykę Maurice'a Ravela usłyszymy już jutro w katowickim Nosprze. Zapraszamy na kolejny koncert kameralny.
3: Ulotne, zmysłowe brzmienie, pastelowe barwy, rozmyte kontury i miękkie harmonie to elementy, które nieodłącznie kojarzą się z impresjonizmem. Właśnie taki nastrój przywołają kameraliści Nospr podczas swojego najbliższego koncertu.
2: Zapowiada Julia Broniowska z Nospru.
3: Koncert otworzy iskrzący się wieloma kolorami kwartet smyczkowy F-dur Maurice'a Ravela, a chwilę później liryczny nastrój wprowadzą dwa tańce Claude'a Debussy'ego. Do instrumentów smyczkowych dołączy harf.
2: Mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten jutrzejszy koncert. Jeśli chcecie się zgłosić, to napiszcie proszę już teraz na adres kultura@liza.pl. Zdjęcia słynnego kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego zobaczymy w tym roku w Łodzi. To w ramach 25. fotofestiwalu, który rozpocznie się już 18 czerwca. Fotofestiwal to międzynarodowy festiwal fotografii. Jak zawsze obejmuje nietypowe lokalizacje w całym mieście, w zabytkowych pałacach i kamienicach, a także miejskich galeriach. Zobaczymy w tym roku 12 wystaw. Niektóre z nich już są dostępne. My już teraz proponujemy Wam taką czerwcową wyprawę do Łodzi, jeśli kochacie fotografię, jeśli interesujecie się tym, co dzieje się obecnie w tych przestrzeniach, to na pewno warto tutaj być. Do 25. edycji fotofestiwalu wrócimy jeszcze w Pogoni za kulturą.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję. Zapraszam w samo południe.
1: W Pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Przy muzyce o tenisie, tak, dziś będzie w dobrych wibracjach. Za godzinę Iga Świątek gra kolejny mecz podczas French Open. Będziemy tam oczywiście. Tymczasem dzień dobry, Troye Sivan już teraz na dobry początek.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

Chain Reaction to czyli Z David Blazer, wcześniej Lola Young, która z pomocą Jamesa Blake'a wraca po krótkiej, no może nie aż tak krótkiej, ale jednak przerwie, ma się już dobrze. Powstają nowe piosenki, ta najnowsza From Down Here to wynik współpracy Loli Young z Jamesem Blake'em, to również jedna z naszych muzycznych nowości w tym tygodniu. Dużo będzie się dziś działo do 15 w Chili Z. Jeszcze w tej godzinie płyta tygodnia, kolejne spotkanie z Paulą Romą i jej płytą Z resztek. Po 12 w naszym studiu gość, jeszcze nie zdradzę, kto nim będzie. Po 12 także będziemy łączyć się z kortami Rolanda Garrosa w Paryżu. Trwa turniej French Open. Iga Świątek gra dziś swój drugi mecz. Również swój drugi mecz w turnieju gra Magda Linet. Będę dla was podglądał te tenisowe emocje. No ale przede wszystkim muzyka dobra w Chili Z. W dobrych wibracjach. Ten Snake i Carla Melin, Antibodies. To już teraz, a za moment także Tom Misch z wciąż cieplutkiej nowej płyty Full Circle.

Sisters with me, Tom Misch, czyli Z. W poniedziałek wieczorem w Warszawie odbyła się gala wręczenia tegorocznych Fryderyków. 3 statuetki na koncie Kasi Linz, 2 w rękach Zali, poza tym PZ, Waluś, Kraksa Kryzys, OSTR, grupa Koma, to tylko niektórzy z laureatów tegorocznych Fryderyków. Znalazł się wśród nich także Błażej Król, to za ubiegłoroczny album Popiół, płytę, która Fryderyka otrzymała w kategorii najlepszy album rock and blues. No to właśnie z tej nagrodzonej płyty w Chili Z już teraz 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Reset. Nastaw się na chill out.

0: Chili Z.
1: Niewiele jest artystek tak bliskich naszej antenie i naszemu sercu jak Paula Roma. W 2002 roku zadebiutowała albumem Cholerne Pragnienia. Dwa lata później ukazała się druga studyjna płyta Pauli, Ta co płonie z miłości. No i mamy rok 2026, płyta numer 3, album zatytułowany Zresztek. To nasza płyta tygodnia, płyta, której w Chili Z słuchamy od poniedziałku. Słuchać będziemy jej zresztą jeszcze do piątku. Paula Roma w piątek miniony, w dniu premiery tej płyty, spotkała się z Kubą Lachowiczem. Efekt tej rozmowy do sprawdzenia, do obejrzenia i do posłuchania na naszym chilizetowym YouTubie. A ja dziś z płyty Zresztek sięgam po piosenkę Gonił jak zły. To akurat jeden z tych szybszych numerów na tej płycie. Dominują raczej spokojniejsze, balladowe momenty. W takim wcieleniu Paulę lubimy najbardziej, ale w tym szybszym, bardziej drapieżnym oczywiście także Paula Roma. Gonił jak zły. Kolejny fragment naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Gonił jak zły z płyty z resztek Pauli Romy. No to gwoli formalności dodam jeszcze, że gościnnie w tym nagraniu wystąpił Michał Lange. Kolejne spotkanie z Paulą Romą, jej nową płytą w Chili Z jutro po 11.30. Kwadrans pozostał do południa. Po południu u nas gość.

Ostatnie minuty tego środowego przedpołudnia muzycznie spędzimy w towarzystwie Pulsight, ale ja już teraz zapraszam Was na kolejną godzinę dobrych wibracji. O 12:00 Magda Bauer, po 12:00 gość, wciąż niech pozostanie on tajemnicą. Po 12:00 także dużo tenisa na antenie, czyli Z. Połączymy się z kortami Rolanda Garrosa w Paryżu. Pulsight, Harvest Moon. Tymczasem...

0: game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Tam dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: Po reklamie.

0: Dziś przestrzeń wystawy ma wieczorem zamienić się w miejsce relaksu i wyciszenia. Chodzi o taki wyjątkowy wieczór immersyjny przygotowany z okazji wczorajszego Dnia Matki. Wydarzenie połączy sztukę, medytację i dźwięk. W przestrzeni wystawy usłyszymy brzmienia handpanu, miejsc tybetańskich i dzwonków koshi. To dziś o 19.30 wieczór rozpocznie się od oprowadzania z przewodnikiem. O 20.00 popłyną dźwięki w przestrzeni galerii, a my zapraszamy serdecznie i dzisiaj, i podczas weekendu z dziećmi w sobotę i w niedzielę Artbox Experience będzie można odwiedzać od 10 do 20 i do 21. Kinoteatr Rialto w Katowicach też ma specjalną propozycję dla dzieci z okazji ich święta. W niedzielę tę najbliższą film Charlie Strażakiem. To jest film z 1916 roku z muzyką na żywo. Zobaczymy ten seans, a zagra Daniel Strządała, a także uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. To w kinie, w kinoteatrze Rialto już podczas najbliższego weekendu. I w Krakowie również szykuje się sporo atrakcji z okazji Dnia Dziecka. My na początek zapraszamy do Centrum Kongresowego ICE Kraków, który w niedzielę otworzy się dla najmłodszych podczas takiego specjalnego wydarzenia. Będzie koncert Filmowa Symfonia, będzie projekcja filmu Sing 2, będą rozmaite warsztaty, wspólne działania plastyczne, taneczne, rozmaite rodzinne aktywności. Będzie można też zwiedzić kulisy ICE Kraków. To jest jedno z miejsc, które będzie można odwiedzić podczas najbliższego weekendu, no właśnie z myślą o Dniu Dziecka. Więcej takich propozycji znajdziecie też na stronie Kraków dla Dzieci.
1: Pięknie Pani dziękuję. Pani
0: dziękuję,
1: Magdo.
0: Pięknie, dziękuję.
1: I zapraszam o 13.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Dobre wibracje, czyli zet. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Aktor teatralny i filmowy, a ostatnio również obiecujący wokalista Hugo Tares już za moment będzie gościem czyli zet. No to ja zjeżdżam po gościa, a wy zostańcie. Good Neighbors, Stay Right. To już teraz muzycznie.
2: Dobre wibracje, czyli zet.
1: 5 minut po południu.

0: Kwadrans po 12 na zegarze, a w naszym studiu zapowiadany gość Hugo Tarez. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania. Do tej pory wszelkie spotkania z tobą to przede wszystkim rozmowy o teatrze lub o filmie. No, ten rok minął zapewne głównie na opowieściach o Hamlecie, w którym grasz główną rolę w Hamlecie w reżyserii Jana Englerta w Teatrze Narodowym w Warszawie.
1: Dokładnie.
0: Tymczasem dziś spotykamy się w zupełnie innej sprawie. Spotykamy się w związku z twoją muzyczną działalnością. Właśnie ukazał się twój nowy singiel zatytułowany Saigon. Posłuchamy go zresztą premierowo w Chili Z już za moment. No to na początek porozmawiajmy o tej twojej muzycznej drodze. Czy najpierw było aktorstwo, czy najpierw było śpiewanie? Oczywiście to często idzie w parze.
1: No absolutnie, mamy w naszej kulturze przykłady aktorów, wokalistów i tych przykładów jest bardzo, bardzo dużo, także cieszę się, że nie jestem jedyny i że nie ma w tym jakiegoś moim zdaniem klinczu. Natomiast no to pojawiło się, wydaje mi się, dosyć równocześnie. Też nie jestem w stanie konkretnie sprecyzować, kiedy co było. Natomiast zarówno jedno i drugie traktuję jako pewną funkcję w moim życiu. Po prostu ekspresja. No. Jak mam problem w aktorstwie, to napiszę o tym piosenkę. A jak nie idzie mi piosenka, to pokrzyczę w teatrze.
0: Nie tyle słuchając, co mając świadomość, że wydałeś właśnie nowy singiel, właśnie piosenkę zatytułowaną Saigon, można przynajmniej w pierwszej takiej myśli odnieść wrażenie: oho, kolejny śpiewający aktor właśnie. Tymczasem, gdyby pogrzebać głębiej, okazuje się, że ta twoja droga muzyczna, wokalna, ona nie zaczyna się dopiero teraz, w 2026 roku. Piosenek, które firmujesz swoim nazwiskiem, przynajmniej w streamingu, już jest co najmniej kilka. No to cofnijmy się troszeczkę do początków. Na początku był zespół Sweeper.
1: Na początku był Sweeper. To był zespół, który założyliśmy ze znajomymi w liceum. Był to bardzo jakiś ekstrawagancki projekt i spontaniczny projekt. Myśmy to założyli trochę dla zabawy, po czym okazało się, że chyba jakoś nam idzie. I te koncerty są bardzo żywe, że jest publiczność na to i ludzie się cieszą, oglądając nasze koncerty i słuchając naszej muzyki. No, natomiast tak jak to się dzieje w drugiej, trzeciej liceum i po liceum, nasze drogi się trochę rozłączyły, więc ja zostałem sam z jakimiś takimi moimi prywatnymi, solowymi kawałkami i w pewnym momencie przestałem bać się pokazywać ludziom te rzeczy, te projekty. Ludzie jakoś mi mówili, że ej, to brzmi całkiem nieźle, czemu się z tym nie podzielisz? No i dopiero teraz jakoś taki nabrałem właśnie odwagi, żeby to puścić w eter, zobaczyć, czy przysłowiowo zażre.
0: To brzmi więcej niż nieźle i wierzę, że to zażre i z przyjemnością puścimy to właśnie teraz w eter. No to bardzo proszę, skoro to premiera, zapowiedz swoją własną piosenkę na antenie Chili Z.
1: Utwór nazywa się Saigon, jest o przebodźcowaniu i jest jakimś takim dla mnie bardzo ważnym i osobistym utworem.
0: Hugo Tarez jest dziś naszym gościem. A tak brzmi Saigon w wykonaniu Hugo.

0: tamtym kimś.
1: Krótko, ale na temat Saigon, Hugo Tarez, premiera w Chili Z. Hugo Tarez jest dziś naszym gościem. To chyba zawsze miłe emocje, kiedy słyszy się swoją własną piosenkę w radiu, prawda?
2: No bardzo miłe, a jeszcze jak przez przypadek, to w ogóle.
1: Wierzę, że będziemy częściej po Saigon sięgać na antenie Chili Z. Ta końcówka tej piosenki bardzo kojarzy mi się z pewnym numerem, ale to ja ci poza anteną opowiem, jakie mam skojarzenie. Tymczasem, kiedy słucham tej piosenki już po raz któryś zresztą, to zastanawiam się nad twoimi muzycznymi fascynacjami, inspiracjami. Co tam tobie w sercu gra, jakich artystów, jakie nagrania znajdziemy na twojej playliście, gdyby ktoś na przykład sięgnął po twoje konto w pewnym popularnym serwisie streamingowym, to co by tam znalazł?
2: Bardzo różne rzeczy. Bardzo różne rzeczy. Ja też jestem wielkim fanem hip-hopu. Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu słychać albo widać. No, natomiast oprócz hip-hopu ostatnio zajmuję się trochę muzyką hiszpańską, ale nie mówię o flamenco, tylko o hiszpańskim hip-hopie, hiszpańskim indie, hiszpańskim popie, Rosalia.
1: Taki trochę nieodkryty temat w Polsce. Rosalia wprawdzie tak, ale
2: Rosalia, tak,
1: no, niewiele wiemy na ten temat szerzej w Polsce.
2: Jest bardzo wielu młodych, świetnych artystów, którzy robią niesamowite rzeczy. I tak jak ostatnio słucham Tristana, jestem zachwycony, tak słucham Ralficzu, Rusowskiego. No to są artyści, którzy jakoś bardzo mocno we mnie rezonują. I nie tylko muzycznie, bo też wypełniają we mnie jakąś taką, jakiś brak hiszpańskości w mojej codzienności.
1: No tak, a na Bad Bunny'ego wybierasz się może na koncert?
2: A może się wybiorę.
1: Rusowski też odwiedzi Polskę tego lata.
2: Naprawdę?
1: To w Katowicach na OFF Festival.
2: No to będę. Yo tenía mucha novia.
1: Słucham? Saigon za nami. Są także wcześniejsze piosenki, ale podejrzewam, że trwa proces twórczy. Czy tam na horyzoncie już gdzieś miga do nas, macha cała duża płyta?
2: Nie chcę zapeszać, natomiast dużo jest nowych utworów rozdłubanych w procesie. Ja jeszcze tak naprawdę muszę trochę odnaleźć swój własny proces. Natomiast ciekawa rzecz u mnie jest taka, że w pracy songwriterskiej ja trochę nie lubię notatników, notesów białej kartki. Mam wtedy takie poczucie, że to jest jakiś horror vacui, że to jest w ogóle czysta kartka i te pomysły nigdy nie dochodzą. Jeździmy na działki, mamy swoje kampy muzyczne z chłopakami, bierzemy 10 gitar, klawisz, laptopa i monitory, a ja spaceruję i układam sobie utwory w głowie, bo to jest mój proces. Tak samo jak uczę się roli chodząc, spacerując po Śródmieściu, tak znika mi właśnie ten przysłowiowy horror vacui, chodząc i układając to w głowie.
1: Jakie najbliższe plany, te muzyczne i nie tylko?
2: Parę singli wypuścimy na pewno niedługo. Nie będę mówił, jakie to są single, ale bardzo niedługo to będzie. Wprowadzę trochę więcej mocnej gitary, może jakąś nawijkę. Zobaczymy, będzie ciekawie.
1: Dziś Hamlet wieczorem. Tak. Ostatni w tym secie, to już wiemy, ale będzie jeszcze okazja zobaczyć cię w akcji w Hamlecie właśnie w czerwcu w Teatrze Narodowym. A jakie dalsze plany teatralne, może filmowe?
2: Filmowe, serialowe, teatralne są. Natomiast nauczyłem się, ponieważ już trochę pracuję w tym zawodzie.
1: Ja wiem, czasami nie można
2: dzielić
1: za wcześnie
2: na niedźwiedziu.
1: Dzielić tym, co jest w planach.
2: Łączmy ją.
1: Rozumiejąc
2: film. Tak, no plany są na pewno w teatrze, ponieważ jestem w zespole Teatru Narodowego. Ja jeszcze nie wiem, w czym będę grał, natomiast znam nazwiska reżyserów i to są bardzo ciekawe osobistości teatralne. Zapraszam w przyszłym sezonie i jeszcze w tym na Hamleta w czerwcu. No, też będzie ciekawie, same fajne rzeczy.
1: To ja podpisuję się pod tym zaproszeniem, a my czekamy na kolejne nowe piosenki, tak dobre jak ten dzisiejszy premierowy Saigon. już teraz serdecznie zapraszam do Chili Z na nasze kolejne spotkanie i oby jak najszybciej objawiła się nam cała duża debiutancka płyta.
2: Dzięki.
1: Hugo Tarez był naszym gościem w Chili Z. Do miłego zatem, do zobaczenia, a do Saigonu, tak jak powiedziałem i obiecuję to w twojej obecności, na pewno w Chili Z wracać będziemy.
2: Dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

How does it feel? Oto w Chili Z pytał Love Spells, jego crutch właśnie za nami. 16 minut przed 13. Podglądam, co dzieje się właśnie w meczu Igi Świątek z młodziutką 20-letnią czeską tenisistką Sarą Bejlek. To druga runda tegorocznego turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa. Wszystko pod kontrolą. 5-1 prowadzi Iga Świątek. Trwa pierwszy set. Jestem spokojny o wynik tego meczu. Słońce za oknem, słońce również z głośników w Chili Z. Power of Stellar i The Sun to już teraz.

miała skończyć się w minioną niedzielę, potrwa jeszcze do niedzieli 31 maja. Wystawa Oświecenie Marka Bimera to jedna z najgłośniejszych wystaw w Warszawie tej wiosny. Ponad 100 obiektów w industrialnej przestrzeni przy ulicy Barskiej w Warszawie, monumentalne instalacje świetlne, wyjątkowe połączenie rzeźby, światła, designu, które angażuje wszystkie zmysły. Tę wystawę, przypominam, wystawę Oświecenie Marka Bimera w Warszawie na ulicy Barskiej, oglądać możemy jeszcze tylko do niedzieli.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz

0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Już po 13:00 przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Hasło przeciwko nim, wywodzące się z debiutanckiego domu Czesława Miłosza, prowokuje do zadawania pytań o rolę poezji we współczesnym świecie, o sprawczy potencjał poezji.

0: Europejska, laureatki Nagrody Europejskiej Poeta Wolności powiedzą o poezji ukazującej skomplikowaną tożsamość i doświadczenie migracji. To tylko kilka punktów programu. Z publicznością spotkają się też w tym roku Julia Fiedorczuk, Jarosław Mikołajewski, Tomasz Różycki i Antonina Tosiek. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej w tym roku zostanie przyznana podczas festiwalu w dwóch kategoriach. Za najlepszy polski tomik poetycki oraz za najlepszy zbiór wierszy przetłumaczonych na język polski. A dyskusje, czytania poezji, slamy i warsztaty zaplanowano w tym roku w Krakowie od 27 czerwca do 5 lipca. Najpierw był list Agnieszki Szpili do matek z okazji ich święta, adresowany do kobiet doświadczających przemocy systemowej. Wpisane jej, jak podkreśla Szpila, w model Matki Polki. Wkrótce premierę spektaklu na podstawie opowiadania Larwy tej autorki pokaże Krakowska Łaźnia Nowa. Reżyserka Pamela Leończyk chce dotknąć tu takich tematów jak przeciążenie, samotność, społeczna presja i doświadczenie macierzyństwa, które w Polsce bardzo często pozostaje niewidzialną pracą wykonywaną ponad ludzkie siły. Przy okazji premiery zaplanowanej na 5 czerwca Łaźnia Nowa uruchamia specjalną akcję. Adresowana jest ona do matek samodzielnie wychowujących dzieci. 50 z nich otrzyma bilet na spektakl Larwy, grany 5, 6 lub 7 czerwca za symboliczną kwotę. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Teatru Łaźnia Nowa. A teatr, który zaczyna się od prawdziwej historii, a na scenę przenosi rzeczywistość, gościć będzie znów we Wrocławiu. Zapraszamy na 5. Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero. Pokazom i czytaniom będą towarzyszyć dyskusje z bohaterkami i bohaterami spektakli, osobami eksperckimi i aktywistycznymi. Pojawią się też wydarzenia towarzyszące, dokumentalne, performance i instalacje oraz warsztaty. Te edycje rozpocznie Tomek Borczyk, laureat zeszłorocznego konkursu, który w sposób przewrotny i pełen humoru spakuje swoje życie w 7 pudełek i opowie o młodych ludziach, których nie stać na własne miejsce. Z kolei Czarna Skrzynka Ady Tabisz i Krystyny Krotowskiej to remiks rozmowy ze zmarłą poetką Urszulą Kozioł. Dokumentalny zapis odchodzenia i eksperyment w warstwie dźwiękowej, ale też w sensie emocjonalnym. Roy Berki Leny Witkowskiej, wyprodukowane przez Teatr 8 Dnia, pokażą, wyśpiewają i wykrzyczą historię współczesnych robotnic. To oczywiście nie wszystkie spektakle tej edycji, jest ich w sumie 8, a prezentowane będą w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu między 11 a 14 czerwca.
1: Magda Bauer, merci. Słyszymy się o 14.
2: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
1: Zapraszam. Kolejna godzina dobrych wibracji w Chili Z. Rozpocznie ją już za moment Tame Impala, następnie między innymi Bob Moses i Jessie Ware. Dużo dobrego muzycznie, no i dużo tenisa.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: Gdy słyszę Tame Impala, od razu wracają wspomnienia z gliwickiej Pre-Zero Areny 2, fantastyczne koncerty Kevina Parkera i jego ekipy w połowie kwietnia tamże. No to posłuchajmy Obsolete z ostatniej płyty Tame Impali, Dead Beat. A na zegarze już 6 minut po 13.

Super Bloom, tytułowe nagranie z najnowszej płyty Jessie Ware, to za nami w Chillizie, to 18 minut po 13. Tylko do poniedziałku jeszcze, do 1 czerwca potrwa wydanie online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Stacjonarna edycja festiwalu już się zakończyła, teraz najlepsze dokumenty z całego świata zobaczyć możemy w domowych warunkach. Wśród nich dwa świetne filmy muzyczne, między innymi Broken English o Marian Faithful oraz Tokio na winylach, o wyjątkowych miejscach w japońskiej stolicy, gdzie kultywuje się słuchanie muzyki. Nic wokół wówczas nie istnieje, liczy się tylko i wyłącznie ta chwila, kiedy czarna winylowa płyta kręci się na talerzu gramofonu. To wszystko możecie sprawdzić w domowym zaciszu. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wersja online jeszcze do 1 czerwca. No a my tymczasem w Chillizie już jesteśmy w Kalifornii. To grupa Mercy.

Środowe popołudnie spędzacie z Chili Z. Mam nadzieję, że miło podglądam, co dzieje się w meczu Igi Świątek z czeską tenisistką Sarą Belek. Druga runda turnieju French Open. 6-2. Iga wygrała pierwszy set, w drugim prowadzi 3-1. Jestem spokojny o wynik tego meczu. King Henry i Rai X to w Chili Z tymczasem. Przed 14 u nas jeszcze m.in. Harry Styles z nowej płyty i Daria Zawiałow z płyty nieco starszej.

0: Autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. Każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

trzy zwycięskie piłki dzielą Igę Świątek od awansu do kolejnej rundy turnieju na kortach Roland Garros w Paryżu. Ale ja nie o tym, ja o Darii Zawiałow. Jeszcze niemal rok poczekamy na jej powrót na koncertowe sceny. W kwietniu 2027 roku odbędzie się 5 halowych koncertów artystki, między innymi koncert na warszawskim Torwarze. Ciekawe, czy do tego czasu pojawi się jakaś nowa muzyka. Daria ponoć pracuje już nad płytą numer 5. U nas tymczasem w Chilli Z na 18 minut przed 14 wracamy do jej płyty numer 3. Album zatytułowany Wojny i Noce, a na nim ta piosenka. Kaonashi.

Już tylko 10 minut i będziemy mieli 14 o 14 przy mikrofonie, czyli Z. Magda Bauer, słonecznie, upalnie wręcz za oknem. No to na temat, czyli Z, It, Tove Lo i S.G. Lewis.

0: Zestaw się na Chillout. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czeki dał.
12: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Biedronka bierze kaucję na siebie. Taki

0: Nie z Biedronką.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: Jest 14. Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Mówiliśmy dzisiaj o Bambini, Magdalena Bakanowicz, pracy, która trafi na aukcję Polski Sarty na początku czerwca. Kolejną emocjonującą informację z rynku sztuki mam dla Was teraz. Chodzi o Japonkę Józefa Pankiewicza. Obraz uważany za jedno z najbardziej intrygujących dzieł w historii polskiej sztuki. Właściwie trzy obrazy, bo Pankiewicz stworzył trzy wersje Japonki. Jedna z nich znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia właśnie trafia na przedaukcyjną wystawę do warszawskiej Desy. To jest wyjątkowo moment, bo płótno, które pozostawało przez dziesiątki lat w prywatnych kolekcjach, nie było dostępne dla szerszej publiczności przez bardzo długi czas. Zanim zostanie zlicytowane, uwaga, estymacja to od 12 do 20 milionów złotych, będzie do zobaczenia w galerii Des Unicum na wystawie sztuki dawnej. Japonka, a także inne dzieła czołowych twórców polskiej sztuki przełomu XIX i XX wieku można tu oglądać do 18 czerwca. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Ukulele opanuje Poznań. Po raz 10 miasto wypełnią koncerty, warsztaty i wspólne śpiewanie przy akompaniamencie tego instrumentu. Chodzi o festiwal Cały Poznań Ukulele. Wydarzenie rozpocznie się 4 czerwca koncertami i stand-upem w klubie Muzyka na Nowo, a potem na Placu Wolności odbywać się będą koncerty artystów z Polski i ze zagranicy, no i wspólne muzykowanie. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów festiwalu jest ten, w którym muzycy z Polski i innych krajów wykonują wspólnie hajnał z poznańskiego ratusza, oczywiście na ukulele. Jubileuszowa i zarazem ostatnia odsłona największego w Europie darmowego festiwalu poświęconego temu instrumentowi potrwa od 4 do 7 czerwca. A to będzie ostatni przed dłuższą przerwą jazzowy koncert w CSW Solvay w Krakowie. Grażyna Łobaszewska, dla wielu pierwsza dama polskiej piosenki, legenda polskiej sceny nazywana najczarniejszą z białych wokalistek, polską Aretą Franklin czy współczesną Billie Holiday, wystąpi z programem Intymnie. W tym programie znajdą się największe przeboje wokalistki, a także piosenki Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy czy Grzegorza Ciechowskiego i Marka Grychuty. Koncert w najbliższą sobotę o 19:00.
1: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: To będzie godzina wyjątkowych muzycznych duetów, czyli Z, Thundercat, Tame Impala, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką, a już teraz Charlie XCX w duecie z Lord. The Girl So Confusing, tak rozpoczynamy tę godzinę w Czyli Z.
2: Dobre wibracje w Czyli Z.
1: A na zegarze 3 minuty po 14.

Wydawało się, że Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka to pewniacy, jeśli chodzi o tegoroczne Fryderyki, a tutaj nawet bez nominacji zagadka rozwiązuje się sama. To nie jest tak, że Akademia Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej do Fryderyków w tym roku nie nominowała. Oni po prostu sami nie zgłosili się do tychże nagród, więc trudno było nominować płytę To Tylko Haj, skoro nie było jej wśród zgłoszeń do Fryderyka 2026 i wszystko nagle stało się jasne. Nieprawdaż? No ciekawe, czy gdyby jednak byli zgłoszeni i byli nominowani, to czy by wyszli z nagrodą z poniedziałkowej gali. Roosevelt i Ordinary Love to w Chili Z już teraz. Kolejny z fantastycznych muzycznych duetów, czyli Thundercat i Tame Impala za moment. A przed miłośnikami tenisa kolejne emocje. Iga Świątek już w kolejnej rundzie Rolanda Garrosa. Gra aktualnie Magda Linet, gra z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Która z nich wygra, w kolejnej rundzie zmierzy się właśnie z Igą.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From Down

0: cigarettes after sex. Quizlet. Kibiz. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

Jutro czwartek, jutro w samo południe w Chili Z bierzemy kierunek na festiwale. Festiwalowy sezon na dobre startuje już w ten weekend. Startuje między innymi od sobotniego koncertu tej pani.

W sumie nigdy nie pytałem Kuby Lachowicza, czy lubi tenis. No to będę musiał zapytać za moment. Kuba Lachowicz razem z wami w Chili Z od 15 do 19. Dobre wieści ja mam na koniec z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Magda Linette wygrała pierwszego seta z Jeleną Ostapenko. Jeśli wygra również set drugi, w kolejnej rundzie zagra z Igą Świątek. To by dopiero były emocje. U nas również polski duet w Chili Z, Mela Koteluk i Katia, nie sportowo, ale pięknie, muzycznie, i tym was na dzisiaj żegnam. Do jutra, do miłego w Chili Z. Słyszymy się o 10:00.

0: Słuchacz i Lizet. Reklama.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Punktualnie 15 na zegarach, w studiu punktualna Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry, Magda Bauer.
2: Dzień dobry, tak sobie uświadomiłam, że właściwie mamy już koniec maja, a koniec maja oznacza, że zaczynają się seanse plenerowe, czyli projekcje w kinie pod chmurką, w plenerze, to co bardzo lubimy latem. Jednym z takich kin, do których Was zapraszamy, jest kino na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Ono będzie grało pierwsze seanse już w tym tygodniu. W piątek Father, Mother, Sister, Brother, a w sobotę Wartość sentymentalna. Kolejne seanse w przyszłym tygodniu, bo to kino grać będzie znowu w środy, w piątki i w soboty. Jak zawsze kusi nas zupełnie wyjątkowym klimatem i atmosferą. Tutaj seanse zawsze po nadejściu zmroku, czyli około godziny 21.30. Na te pierwsze już mam dla Was podwójne zaproszenia, także jeśli chcielibyście się po nie zgłosić do nas już teraz, no to bardzo proszę o zgłoszenia na adres kultura@z.pl. Przed nami także Dzień Dziecka, no i z tej okazji mamy sporo ciekawych wydarzeń w naszych miastach. My przypominamy o tym, że w sobotę i w niedzielę czekać będzie na wszystkich małych gości Artbox Experience w warszawskiej fabryce Norblina. W sobotę i w niedzielę wszystkie dzieci do 18 roku życia będą mogły bezpłatnie odwiedzić wystawę Leonardo versus Michał Anioł, pojedynek geniuszy renesansu, i to podczas weekendu, ale warto być tutaj także dzisiaj i to jest takie specjalne zaproszenie adresowane do mam, ale nie tylko, jak myślę. Dzisiaj przestrzeń wystawy w Artbox Experience ma zamienić się w takie miejsce relaksu, wyciszenia, a chodzi o wyjątkowy wieczór immersyjny przygotowany z okazji wczorajszego Dnia Mamy. Wydarzenie połączy sztukę, medytację, także dźwięk w przestrzeni wystawy. Wszystko zacznie się o 19.30 oprowadzaniem z przewodnikiem, a potem o 20.00 rozpocznie się koncert, podczas którego usłyszymy brzmienia handpanu, miejsc tybetańskich i dzwonków koshi. Na koniec zaproszenia na spotkanie z wspaniałą muzyką w katowickim Nosprze. Już jutro kolejny koncert kameralny.
3: Ulotne, zmysłowe brzmienie, pastelowe barwy, rozmyte kontury i miękkie harmonie to elementy, które nieodłącznie kojarzą się z impresjonizmem. Właśnie taki nastrój przywołają kameraliści Nospr podczas swojego najbliższego koncertu.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
3: Koncert otworzy iskrzący się wieloma kolorami kwartet smyczkowy F-dur Maurice'a Ravela, a chwilę później liryczny nastrój wprowadzą dwa tańce Claude'a Debussy'ego. Do instrumentów smyczkowych dołączy harfa.
2: Mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten jutrzejszy wieczór. Adres ten sam, czyli kultura@z.pl. Na ten adres możecie wysyłać maile w sprawie koncertów w katowickim Nosprze.
0: Pani Julia z Nospru zawsze tak ładnie mówi i zawsze, kiedy ją słyszę, to mam takie, Boże, jak można tak ładnie mówić? I pani Julia tak mówi.
2: Tak pięknie
0: pozdrawiamy
2: opowiada
0: panią Julię.
2: O muzyce, tak?
0: Pozdrawiamy pani Julio.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce, Ceresit.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. Nie, uspokajam, to jeszcze nie 16, to 15 minęła. 4 minuty po 15, Jakub Lachowicz dzisiaj wyjątkowo wcześniej. Ale do tej samej godziny będziemy razem, do 19:00, tutaj się nic nie zmienia. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Lola Young zacznie i powie to samo co ja, czyli Oh Hi. Oh Hi.

Away Through Chelsea Jordan w Chili Z. 13 minut po 15 środową porą. A teraz będzie sytuacja pozaziemska, pozwólcie. Dosłownie, bo na początku maja Departament Obrony USA opublikował pierwszą transzę odtajnionych akt o UFO. I wtedy nastąpiła erupcja hashtagów, witryna rządowa, która padła pod naporem całego tego ruchu. Jak powiedziałem, pierwsza porcja tych dokumentów ukazała się 8 maja, druga 22, czyli chwilę temu. I pierwsza transza zawierała 162 pliki, w tym nagrania wideo z kokpitów, dane z sensorów i materiały, które czekały od lat 40. ubiegłego wieku. Dokumenty zebrano z FBI, Departamentu Stanu i NASA. I teraz ostrzegam. Nie potwierdzają one żadnego spisku, żadnego kontaktu z istotami z innych planet, ani żadnego powodu, żeby sądzić, że takie istoty w ogóle odwiedziły naszą planetę. Wśród dokumentów znalazły się na przykład transkrypty z misji Apollo. Buzz Aldrin w debriefingu po locie Apollo 11 opisał obserwację stosunkowo jasnego źródła światła, które załoga wstępnie przypisała możliwemu laserowi. Podczas Apollo 12 astronauta Alan Bean relacjonował błyski światła odpływające w przestrzeń i misja Apollo 17 też dostarczyła takie zdjęcia. Pentagon opatrzył te materiały przypisem, że nie ma konsensusu co do natury anomalii, ale wstępna analiza sugeruje, że mógłby być to obiekt fizyczny. Jest to wstępna analiza zdjęcia z 1972 roku, czyli 54 lata po fakcie. Wstępna analiza. I teraz są dwie możliwe interpretacje naprawdę niewyjaśnionych obiektów. Albo system obrony USA ma luki, bo rejestruje obiekty, których sam nie potrafi rozpoznać, albo mamy do czynienia z doniosłym odkryciem naukowym. I żadna z tych opcji nie jest wcale uspokajająca. Po pierwsze, to wiadomo, z powodów oczywistych. Druga, bo Pentagon nie ma narzędzi, żeby to wszystko zweryfikować, a mimo to zakłada rządowe witryny, obiecując przełom, a przełomu brak. Więc gdyby ktoś chciał, to oczywiście można przeglądać te materiały, ale uprzedzam, że niczego tam nie znajdziecie. Cannons Fire For You, czyli Z teraz. Kwadrans po 15 mamy i słuchamy, czyli Z. I to jest bardzo dobra decyzja.

0: Gdzie jesteś? Daj dowróć. Hunter to z jej debiutanckiej płyty No Angel. Nie wiem, czy wiecie, ale producentem tego nagrania jest Rick Nowels, który odpowiadał m.in. za brzmienie Ray of Light Madony wcześniej. 25 minut po 15, czyli w środę, za moment gramy dalej.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
4: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
3: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
7: O, muszę mieć ten stolik.
8: A na koniec wege klopsiki.
7: Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Omar Apollo w Chili Z, 22 minuty i będzie 16 w środowe popołudnie. Tymczasem nad centrum Warszawy pojawiła się tajemnicza lina. I ta lina to jest bardzo ważna lina, ponieważ w niedzielę estoński linoskoczek Jan Rosé spróbuje jako pierwszy w historii przejść po tej taśmie właśnie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, czyli dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Będzie miał do pokonania około 500 metrów po elastycznej taśmie, która zawieszona jest już teraz na wysokości około 180 metrów nad centrum Warszawy. I do tego ten wyczyn zostanie pokazany na żywo i w telewizji, i w internecie, i oczywiście będzie można podziwiać wszystko z dołu. Jan będzie szedł wysoko, ponad ścisłym centrum Warszawy, nad ruchem ulicznym, nad spacerowiczami, nad tramwajami, w przejściu na dystansie 500 metrów na wysokości około 180 metrów po wąskiej, niespełna 2-centymetrowej taśmie. W sumie ma to potrwać kilkadziesiąt minut. I wiemy, że Estończyk wystartuje w niedzielę spod zegara milenijnego na Pałacu Kultury. To jest wysokość około 160 metrów. Przejdzie pod górkę trochę na taras widokowy na Warsaw Tower, który znajduje się na wysokości około 205 metrów. Na razie nie znamy dokładnej godziny tego wydarzenia, bo ta zostanie podana dopiero w niedzielę, bo wszystko zależy od pogody i od wiatru. Ale może być to bardzo widowiskowe i to właśnie w niedzielę w samym centrum miasta stołecznego. 20 minut i będzie 16, Hozier, jego July, July, July, teraz w naszym Chili Z.

Olivia Dean, Let Alone to One You Love, czyli Z. Kto się z Państwa wybiera na koncert Oliwii? To w sobotę w Warszawie oczywiście. No muszę Wam powiedzieć, że zerknąłem, jak było w ten weekend, gdy Oliwia występowała na słynnym Big Weekend. I po pierwsze brzmi jak anioł, po drugie wygląda zjawiskowo i jest to naprawdę piękne i zazdroszczę tym, którzy się wybierają. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, to przed nami 16, ta za 10 minut, a teraz zagram Wam pierwszy wielki przebój Lenego, nie mniej boskiego, boski Leny Krawic. Drugi album, musiał sobie chwilę poczekać, żeby mu się coś takiego trafiło, a później miejsca pierwsze, Kanada, Australia, Holandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i oczywiście Billboard. To zagrajmy. Leny Krawic, It Ain't Over, Till It's Over, czyli Z, a za 10 minut wrócę do Was i powiem Wam, jaka pogoda będzie jutro.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chili Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Nocą nigdzie nic nie powinno padać. 5 stopni tylko na wschodzie, 9 na zachodzie i do 10 w zachodniej części wybrzeża. Najchłodniej będzie w górach, tutaj tylko 3 stopnie, więc jeżeli macie zamiar gdzieś wychodzić, to ubierzcie się ciepło. Jeżeli chodzi o czwartek, ten na ogół słoneczny, na ogół, bo delikatne przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północnym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie na Helu do 15 stopni, 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Dzień dobry, 16 właśnie minęła. Jakub Blachowicz przy mikrofonie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio. Pierwszy raz w historii, bardzo długiej historii, męskie granie wydało drugi singiel, Tańczę. I ten...
0: W międzyczasie w Chili Z.
2: I ten pojawi się w międzyczasie, tak. No, zagramy za chwilę premierowo, więc polecam być blisko, zwłaszcza jeżeli nie słyszeliście. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut... coś zupełnie nowego. Więc to za chwilę, wcześniej Maro, między innymi Joshua Radigan w Chili Z.

0: Rhythm of Love, Blind White, czyli Z, bo bardzo takie pozytywne to jest granie. 10 minut po 16 było pozytywne granie. Kiedyś było takie coś jak Members of Pozytywne Wibracje, pamiętacie? No to teraz będzie męskie granie. Otóż pierwszy raz w swojej długiej, bardzo długiej historii trio Męskie Granie Orkiestra wydało drugi singiel. Po nareszcie czas na drugi singiel właśnie i to jest numer zatytułowany Tańczę. Podobnie jak w przypadku Nareszcie i za niego zebrali się Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. To właśnie oni odpowiadają za tekst i całą kompozycję tego numeru. Tegoroczny skład orkiestry to jest taki crème de la crème topowych polskich artystów, bo Zalia wylądowała w orkiestrze chwilę po sukcesach związanych z wydaniem swojego solowego albumu Serce. Vito Bambino to wiadomo, no stały bywalec, bo pojawia się w orkiestrze po raz trzeci. Natomiast ponownie w składzie pojawił się też Igor Herbut, który w najbliższym czasie planuje kolejne solowe projekty i nowe single. Męskie granie orkiestra 2026 i tylko te lata się zmieniają. Numery cały czas brzmią dobrze i pamiętajmy, że wszystko zaczęło się od Wojciecha Wagelewskiego kiedyś, jako alternatywy dla popularnych przebojów. No dzisiaj to w pewnym sensie projekt, który dyktuje, co będzie nomen omen grane w danym roku. Panie i panowie, to jest zupełnie nowy singiel Tańczę w Chili Z. A, i zobaczcie też teledysk w wolnej chwili. Za niego odpowiada Vito Bambino.
1: To jest premiera nowej piosenki.

0: Miles Away to Fame. Holly Humberstone w Chili Z, 22 minuty po 16.
1: Autopromocja.
2: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Z zakulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
9: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Hot Grill.
15: Parilla Caliente.
16: Grilla Calda.
17: A po polsku? Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.

jak się inspirować, to najlepszymi, nie? Ja tutaj słyszę wyraźne inspiracje muzyką jungle. A to Max Jerry, Sweet Life, czyli Z, 23 minuty przed 17. To teraz porozmawiajmy o komiksach. Nie ma bardziej chyba pojemnego medium kultury niż komiks, bo mówi się, że papier, wiadomo, przyjmie wszystko. To nie jest do końca prawda, bo na przykład jest Spider-Man, czyli historia Petera Parkera, który w wyniku gryzienia radioaktywnego pająka otrzymuje nadludzkie moce, aż w końcu, wiadomo, zaczyna bronić słabszych, walczyć z przestępcami. I tak było szczególnie w latach 60., kiedy to Spider-Mana wymyślali Stan Lee i Steve Ditko. Ale jak powiedziałem, komiks jest medium bardzo pojemnym, to przez kolejne dekady Spider-Man trochę ewoluował i były wersje alternatywne. Na przykład był Spider-Ham o wyglądzie kreskówkowej świnki, był Spider-Man punkowy, taki z przyszłości, taki dość futurystycznej, a teraz mamy nowego Spider-Mana, Spider-Man Noir. Czarno-biała wersja bohatera ze świata stylizowanego właśnie na kino noir z USA lat 40. Co ciekawe, głosu użyczył mu sam Nicolas Cage, co oczywiście tylko dodało nomen omen kolorytu do tej produkcji. Przy dyskusjach o tym, czy Nicolas Cage jest dobrym czy złym aktorem, no to wiadomo, no, było mnóstwo takich dyskusji, pisano artykuły, rozprawki całe. Teraz pojawia się kolejna okazja, żeby to rozważać, bo właśnie Nicolas Cage dostał taką rolę. I Spider-Noir to nie jest komedia, to jest czarno-biały eksperyment, który zmienia wszystko, bo tak naprawdę mamy dwie wersje. Jest wersja czarno-biała i wersja kolorowa. I w kolorze ponoć ten serial rzeczywiście jest bardzo przygodowy, pełny akcji. Tak w czerni i bieli to ponoć najprawdziwszy kryminał. Oczywiście można porównywać sobie obie te wersje. Tylko powiem z ciekawostek, że zdjęcia kręcono raz. Postprodukcja trwała 8 miesięcy, bo oba warianty trzeba było dopracować klatka po klatce i czas poświęcony na tę pracę widać na ekranie, chociaż mimo wszystko ponoć lepiej wypada wersja czarno-biała i to tam lepiej wypada Nicolas Cage. Więc Spider-Noir już jest. Tak polecam, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda. Jesse Ware i Lightning, czyli Z teraz 20 minut i miniemy się z 17.

0: Our Faces w Chili Z. Come with me. 11 minut i będzie 17. To teraz zagram wam coś bardzo relaksującego. Jeden z klasyków chilloutu. Kompozycja oparta na fragmencie piosenki Patti Page, czyli amerykańskiej piosenkarki, jednej z najsłynniejszych artystek, która wykonywała tradycyjną muzykę pop. I ta właśnie wersja Patti Page opowiadała o półwyspie w stanie Massachusetts w Nowej Anglii, czyli popularnym miejscu wypoczynku w sezonie wakacyjnym. I to było miejsce cichych, małych wiosek, piaszczystych rytm i słonecznego powietrza. Tak urokliwe, że można się tam po prostu zakochać. Natomiast panowie z Groove Armada wykorzystali dwa pierwsze wersy i stworzyli chilloutową, nieco oniryczną wersję. At the River, klasyk w Chili Z teraz, czyli panowie.
1: Hi, this is Andy.
2: And this is Tom.
1: And we're Groove Armada.
2: And you're listening to
1: Chili Z.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen. Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Po reklamie.

0: Stilizet. Pogoda.
1: Pogoda jest taka, że jutro w całym kraju dużo słońca, jeżeli opady, to tylko delikatne i tylko na północnym wschodzie Polski. Najchłodniej będzie na Helu, do 15 stopni jutro, podobnie na Żuławach. 18 w centrum, do 22 jutro na południowym zachodzie, ale będzie towarzyszył nam wiatr, szczególnie w centrum i na południu. Piątek bardzo podobny do tego, co będzie jutro, tylko trochę cieplejszy na zachodzie. Weekend, to tak, też będzie taki.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Ja przepraszam, że tak się zawiesiłem mówiąc weekend, bo zobaczyłem w sobotę chmury, z których będzie padał deszcz, ale w niedzielę będzie lepiej. Spokojnie. Dobra, nie mówmy o weekendzie, mówmy o tym, co mamy teraz. Mamy minutę po 17, środę i słuchacie Chili Z.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. Samra Sin, Pete Yorn i Max Stachasiuk. To w najbliższych minutach u nas w Chili Z.

Muzyka gra, gitara gra i Max Stachasiuk śpiewa. Muzyka pop, czyli Z, 10 minut po 17. Przede mną bardzo ciekawy raport. Został przeprowadzony na zlecenie wedel Crush. Crush Insights, tak się nazywa to badanie. Co trzeci millennials, a właściwie pani, która jest millennialsem, crushuje kolegę z pracy. Co piąta osoba z przedstawiciel z generacji Z marzy o crushu, który jest jej husband material, czyli takim materiałem na męża, a generalnie 85% Polek i Polaków z tych pokoleń nie wie, jak zagadać do osoby, do której wzdycha. Od początku. Crush. Co to jest crush? Słownik języka polskiego PWN przychodzi nam tutaj z pomocą. To osoba, w której się zakochaliśmy albo darzymy ją sympatią. Crushować to czasownik od tego rzeczownika. To już wiemy. I tak oto. Raport Crush Insight. Na potrzeby tej publikacji przepytano 300 przedstawicieli generacji Z i 300 millennialsów. Biorąc ponadto pod uwagę sprawiedliwy podział pomiędzy przedstawicielami większych miast, mniejszych i wsi, to mamy dość wiarygodny obraz tego, jak crushują właśnie nomen omen młodzi ludzie. 71% badanych uważa, że każdy może mieć crusha. Super, wszyscy mamy do tego prawo. I Polacy lubią ten stan, tak deklaruje 84% młodych respondentów. A kim jest właściwie ten crush? 84% badanych miało daily crusha, czyli zauroczenie osobą, którą znamy osobiście. Najczęściej to znajomy ze szkoły albo uczelni, bliski przyjaciel albo znajomy. Co czwarty badany mężczyzna i co piąta badana kobieta mają na koncie crusha na, uwaga, partnerze lub partnerce znajomych. Uwaga, teraz podkład atmosferyczny. 32% osób milenialskich miało crusha na koledze z pracy, na sąsiadce, na nauczycielce, ale do tego jeszcze jest celebrity crush, czyli no, podoba nam się osoba, która jest znana. I teraz idealna randka. To jest dopiero dobre. Otóż najczęściej generacja Z chciałaby na randki chodzić na kebaba, na koncert, na festiwal, na planszówki, na maraton filmowy. Prawie wszystko ma po 20%. Jeżeli chodzi o milenialsów, to ci wybierają spacer po parku, pójście na macze, piknik na trawie albo oglądanie filmu pod kocykiem, no i do tego wyjście na drinka. No tak to właśnie wygląda. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie spotkać takiego crusha, to ja tylko powiem w skrócie jeszcze, że najczęściej można spotkać na imprezie u znajomych, na korytarzu albo na spacerze z psem. Więc jak ktoś nie ma psa, to proszę sobie wziąć psa.

0: Tylko jeden człowiek może tak mówić i tylko jednemu człowiekowi w to wierzymy. Don't worry, be happy. No wyobraźcie sobie, gdybym ja wam powiedział teraz: jesteście smutni? Nie martwcie się, bądźcie szczęśliwi. No to by tak nie zadziałało, jednak Bobby McFerrin ma ten dar. I to jest niezwykły numer, bo wszystkie dźwięki, w tym linie basowe, perkusja wokalna, słynny gwizd, to wszystko zostało stworzone za pomocą głosu Bobby'ego McFerrina, który udowodnił nam, że ludzki głos potrafi być najpiękniejszym instrumentem. Don't worry, be happy. To za nami w Chili Z. I teraz będziecie do końca dnia sobie to nucili. Zaufajcie mi. Durant Jones, Jena Spiero, to w najbliższych minutach w Chili Z. 25 minut po 17.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
3: Po reklamie.

Sieno Spiero, czyli zajrzeliśmy na ścieżkę dźwiękową filmu Diabeł Ubiera się u Prady 2. Material Lover to za nami 21 minut i będzie 18. Tymczasem Spotify i Universal Music ogłosiły w ubiegłym tygodniu nowe porozumienie licencyjne, które dotyczy muzyki tworzonej przez fanów. Platforma Spotify właśnie uruchomi płatne narzędzia AI do tworzenia coverów i remiksów znanych utworów. Chodzi o narzędzie, dzięki któremu użytkownicy będą mogli tworzyć covery właśnie i remiksy ulubionych utworów artystów, którzy będą uczestniczyć we wspomnianym programie. Nowe rozwiązanie będzie wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję i według firm technologia ta ma otworzyć dodatkowe źródła przychodów i pomóc w odkrywaniu muzyki przez użytkowników. No bardzo ładnie to brzmi. Spotify podkreśla, że artyści i autorzy piosenek będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w przychodach generowanych przez tworzone przy użyciu AI covery i remiksy publikowane na tej platformie i nowe narzędzie ma zostać udostępnione jako płatny dodatek dla abonentów Spotify Premium. Szef Universala podkreśla, że najważniejsze innowacje w branży muzycznej zawsze zbliżały artystów do fanów. Jest to pionierska inicjatywa, która została zaprojektowana tak, aby wspierać ludzką twórczość, pogłębiać relacje z fanami i tworzyć dodatkowe możliwości zarobku dla artystów i autorów piosenek. Ale chodzi dalej o odpowiedzialną sztuczną inteligencję i wspieranie całego ekosystemu muzycznego. No ja się boję takich narzędzi trochę, ale zobaczymy jak najbardziej. Coldplay i Selena Gomez. Let Somebody Go. Teraz trochę zwolnimy, czyli za 19 minut przed 18.

I ciebie też. Bardzo. Męskie granie, orkiestra w Czyli Z, 12 minut przed 18. O 18 oczywiście Magda Bauer w pogoni za kulturą, a teraz może Stay, Far Away So Close. Czyli piosenka grupy U2 z wyjątkowego, wydanego na samym początku lat 90. albumu. I tam znalazł się ten przebój, chociaż album był nieco inny niż wszystkie. Jakiś taki łagodniejszy, a przyznam wam, że piosenka Stay jest jedną z moich ulubionych. Już nie będę powtarzał po raz 89, że teledysk kręcony w Berlinie, ale polecam go zobaczyć w wolnej chwili. Więc teraz berlińskie YouTube i Stay, Far Away So Close, piękne, przejmujące brzmienie, Bono i spółka, czyli za 11 minut i będzie 18.

0: reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Camilla za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Na zegarach już prawie 18, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Hasło przeciwko nim, wywodzące się z debiutanckiego tomu Czesława Miłosza, prowokuje do zadawania pytań o rolę poezji we współczesnym świecie. To ono poprowadzi nas przez tegoroczny Festiwal Miłosza w Krakowie. Wśród gości 15. edycji wydarzenia będą amerykańska poetka Claudia Rankine, autorka Obywatelki, uznanej za najlepszą amerykańską książkę poetycką XXI wieku. Będzie też chilijski poeta Rao Zurita, uhonorowany nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej. Duńska poetka Amina Elmi i tłumaczka Bogusława Sochańska, laureatki Nagrody Europejski Poeta Wolności, porozmawiają na festiwalu o poezji ukazującej skomplikowaną tożsamość i doświadczenie migracji. Z publicznością spotkają się też Julia Fiedorczuk, Jarosław Mikołajewski, Tomasz Różycki i Antonina Tosiek. Na dyskusję czytania poezji, slamy i warsztaty zapraszamy w tym roku do Krakowa od 27 czerwca do 5 lipca. To prawdopodobnie będzie jedna z największych transakcji na polskim rynku aukcyjnym. Bambini, praca Magdaleny Abakanowicz, trafi na aukcję Polswiss Art 2 czerwca. To wykonana w betonie grupa rzeźbiarska składająca się z 83 figur dziecięcych. Jedno z nielicznych dzieł artystki przedstawiające dzieci. Letnia aukcja dzieł sztuki, na której znajdzie się praca Abakanowicz, obejmie ponad 140 obiektów. Będzie wśród nich na przykład portret małego Wita Stwosza, wczesne dzieło Jana Matejki, a także obrazy Jacka Malczewskiego, Zbigniewa Pronaszki i dzieła Tadeusza Kantora czy Marii Jeremy. Wszystkie można aktualnie oglądać na wystawie, która potrwa do 2 czerwca. O nowej premierze Teatru Miejskiego w Gliwicach informuje nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. To Skąpiec Moliera w reżyserii Jarosława Tumidejskiego.
4: Zapraszam serdecznie na klasykę światowej komedii, na spektakl o miłości także, a może przede wszystkim do pieniędzy. Myślę, że przygotowujemy bardzo atrakcyjny spektakl, na którym myślę, że Państwo będziecie się świetnie bawić, a może też dostrzeżecie jakąś aluzję do współczesności.
3: A na premierę zapraszamy 30 maja.
0: W pogoni za kulturą.
5: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
0: Słuchasz Radia Chilli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, jej multiplatynowy album z 2008 roku, I Am Sasha First, co singiel to przebój, tak, tak było. A wszystko zaczęło się właśnie od niepozornej piosenki o tym, że Beyoncé myślała o zabawach z chłopcami, ale nie takich zabawach, panie i panowie, tylko o gaszeniu pożarów, o bieganiu, o piciu piwa, spotykania się z nimi. Czyli Beyoncé była chłopczycą i o tym jest ta piosenka. A produkował wszystko Ryan Tedder z grupy One Republic, czyli jest to gwarancja hitu. If I Were a Boy, to z nami, czyli Z, kwadrans po 18. Miłość w czasach popkultury to po pierwsze tytuł albumu Mysłowic, a po drugie, dzisiaj to wygląda tak, że wygląda jak algorytm TikToka. Musi wciągnąć nas natychmiast, bez tam powolnego budowania napięcia. Wszystko musi być od razu, na już. No i tak oto po Heated Rivalry o hokeistach, po Love Story o miłości państwa Kennedy'ch nadszedł czas na kolejny serial, tym razem Off Campus, które trafiło w idealny moment internetu, bo to historia miłosna, która pobija rekordy, ale nie dlatego, że jest jakaś nowa, odkrywcza, nie wiem. Podbija internet dlatego, że perfekcyjnie sprzedaje nam fantazję o miłości, której dziś chyba najbardziej nam brakuje. To jest współczesna wersja takiego typowego romantycznego mitu. Jest bohaterka Hannah, jest bohater Garrett, którzy są zlepkiem wszystkich motywów współczesnych romansów, bo ona jest cicha, inteligentna, pisze piosenki, nie walczy o uwagę, wycofana jest taka bardziej, a on jest chłopakiem, który ma wszystko, jest kapitanem drużyny hokejowej, jest popularny, ma swój status, ale oczywiście, jak to bywa, oczywiście pod powierzchnią kryją się emocjonalne problemy i samotność. I to jest właśnie współczesny romans, panie i panowie. I to jest trzeci najchętniej oglądany debiut w historii Prime Video. Co więcej, wśród kobiet w wieku 18-34 to absolutny rekord tej platformy. I ten serial już jest. I to jest współczesna wersja dawnych komedii romantycznych, gdyby ktoś miał ochotę. Off Campus się nazywa, tylko zamiast Nowego Jorku i księgarni mamy kampus, mamy lodowisko. A zamiast kaset mamy playlisty, powiadomienia. Nie powiem, żeby to była jakaś wspaniała historia, tylko po prostu jest to historia, która rozumie nasze czasy. Serial Off Campus na Prime. Piotr Zioła teraz zaśpiewa o dzikim brzegu Warszawy, czyli tym praskim. Oczywiście z Flirtini w Chili Z.

0: Adam Port i Move, czyli Z. Erotyk trochę. No bo to jest, wiem, że lubisz, gdy się poruszam, gdy to poruszam. Dziewczyno, naprawdę podoba mi się, jak się poruszasz. A dziś wieczorem, słuchaj swojego ciała, chcę być niegrzeczny. Boże. Roy Lotis, Anna of the North i Amy Winehouse. To teraz będzie grzecznie. Słowo. W Chili Z.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
3: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
11: Skoda.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Po reklamie.

House, Back to Black, czyli Z, 20 minut przed 19. Według Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną i według profesor Doroty Ilczuk w sektorze artystycznym w naszym kraju pracuje aktywnie około 60 tysięcy osób, z czego blisko 90% z nich ma nieregularne dochody. No wiadomo, w takim sektorze umowa o pracę należy do rzadkości, no bo w końcu praca artystyczna bardzo często wiąże się z formą projektową, ale fakt, że jest rzadsza niż praca bez żadnej umowy, oczywiście budzi niepokój. Dlatego teraz artyści wreszcie zostali dostrzeżeni. Projekt zakłada wprowadzenie statusu artysty zawodowego przyznawanego na 5 lat z możliwością przedłużenia do 8 w szczególnych przypadkach i osoby, które będą posiadały taki status i osiągałyby niskie albo nieregularne dochody, będą mogły ubiegać się o dopłatę do składek społecznych i zdrowotnych. System byłby przy tym bezgotówkowy, bo pieniądze nie przechodziłyby przez ręce zainteresowanych, lecz trafiały prosto do ZUS-u. I te enigmatycznie niskie albo nieregularne dochody zostały też ściśle określone przy okazji projektu tej ustawy, o której mówię. Dopłaty, które miałyby przysługiwać osobom, których średni roczny dochód z trzech poprzednich lat nie przekroczył 125% dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia, w skali rocznej rząd mówi o progu 68 tysięcy złotych brutto. I choć my, społeczeństwo, codziennie korzystamy z pracy artystów, to rzadko tę pracę traktujemy jako konwencjonalny zawód. I ta ustawa włącza artystów do systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, jest ciągłość ubezpieczenia. To oznacza, że nawet jeżeli dochody w danym okresie nie pozwolą na opłacanie pełnych składek, to i tak artyści będą mogli pójść do lekarza na NFZ albo skorzystać z urlopu macierzyńskiego. I nawet jeżeli projekt w obecnym kształcie nie jest doskonały, to sama obecność w Sejmie to sygnał, że środowisko artystyczne przestaje być wreszcie traktowane jako zbędny dodatek do rynku pracy, pomimo że jest on odpowiedzialny za 3,5% polskiego PKB. Więc bardzo nas to cieszy, jak najbardziej. Myslowic teraz, mnie z Arturem Rojkiem, trzy sny o tym samym. Zwróćcie uwagę na ten piękny tekst. 17 minut i będzie 19 w środowym Chili Zet.

Gorocie, Devin, Kennedy i Pink Sweets. Czyli za 12 minut 19 do 19 w środowy wczesny wieczór. Jak środa, to oczywiście gabinet dźwięku, punktualnie o 20 Gabi Drzewiecka. To teraz zespół, który założyło czterech kumpli i którzy szukali wokalistki i znaleźli Dolores. I to był traf i już pewnie wiecie, że mowa o grupie The Cranberries. I kiedy wydali album swój debiutancki, to ten album okazał się być jednym z symboli tego brzmienia lat 90. Ponad 3 dekady po premierze ten album, który na zawsze zmienił brzmienie właśnie wspomnianych lat 90., wraca do nas w rozszerzonej odsłonie. Cranberries oddali hołd swojemu debiutowi i mamy nową jubileuszową edycję. Wyjątkowa jest to edycja, bo tam są zupełnie nowe miksy stereo przygotowane w 2026 roku przez oryginalnego producenta tego albumu, czyli Stevena Streeta. Do tego są remiksy i są dwie hiszpańskojęzyczne wersje największych przebojów zespołu z tego albumu, czyli Linger w wykonaniu meksykańskiej artystki Bratty i Dreams nagrane przez wschodzącą gwiazdę indie popu Anna Sof. Rolling Stone podkreśla ponadczasowość muzyki The Cranberries i szczególnie utworu Linger, wskazując na żałobny głos Dolores, piękno leniwej gitarowej melodii i celtycki smutek obecny w utworze. Piękne to będzie. Zagram wam dzisiaj Dreams w tej nowej hiszpańskiej wersji i proszę to potraktować raczej jako ciekawostkę. Chociaż jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Zawsze chętnie wysłucham. Zagrajmy teraz Dreams, ale po hiszpańsku. 10 minut i będzie 19. Jakub Lechowicz. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chilizet jutro punktualnie o 16. Do usłyszenia.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, dzięki dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
7: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Set. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór, za mikrofonem Gabi Drzewiecka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, a jest on dzisiaj bardzo spokojny. Poza pierwszym akcentem w postaci Willa Swintona, który bardzo kojarzy mi się z Kings of Leon, ale już później zaczną się dźwięki, przy których ukoicie swoje zmysły, odpoczniecie, nie będziecie przebodźcowani. Łagodnie, muślinowo, momentami nieco szybciej, ale w żadnym wypadku nie nudno. Will Swinton na początek, następnie Goldie Boutillier.

0: Gabinet dźwięku w Chilli Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: To Sesji i 18, singiel z 2024 roku. Sesji jest Niemką, z której repertuarem warto się zaznajomić, jeśli to, co słyszeliście, sprawiło przyjemność waszym uszom, gdyż no właśnie w takich indie-popowych dźwiękach ona się porusza. Teraz Olive Jones, zaraz po niej z zeszłorocznej płyty Restart Wizards. Będziemy zresztą do tego krążka dziś powracać.

0: my royalty.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Po reklamie.

0: zaskoczona.
1: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
2: To była Zalia i utwór, który chyba najbardziej lubię od niej. No to skoro o ulubionych piosenkach z danego repertuaru mowa, no to Shifted jest definitywnie moim numerem jeden w katalogu Tavlow, czy też Tuvelu, jeśli mamy być poprawni w szwedzkiej wymowie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Czekamy z niecierpliwością na nowe wydawnictwo od Keleli, które jeszcze w tym roku i zapowiedzi są dwa utwory, które dzisiaj zagram. Jednym z nich jest Lincoln B, który właśnie słyszeliście, a Idea One pojawi się w drugiej połowie drugiej godziny Gabinetu Dźwięku. Przed nami Lola Young, From Down Here. Teledysk już można oglądać. Lola śpiewa do nas z wody, z której ledwo wystaje buzia.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Gabinet Dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór po raz drugi. Dzisiaj okazją do ponownego przywitania się jest rozpoczynająca się oczywiście druga godzina audycji Gabinet Dźwięku, a prowadzę ją ja, Gabi Drzewiecka. Będzie trochę utworów, które z mojego programu możecie już znać, ale będą też nowości. Wspomniana Kelejla z nadchodzącej płyty, ale też nowy singiel od K1, czy też pod koniec spotkania Dawid Tyszkowski z Bari. Utworem, który znalazł się na płycie zatytułowanej Chciałbym umrzeć z miłości, wydanej w lutym tego roku. Tymczasem artystka, która lubi mieć muchy w nosie, no i jest taka dość chimeryczna, Roisin Murphy.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Blink i Tanero w gabinecie dźwięku, a na tapet znów bierzemy Kalele, tym razem utwór Ideal One. Ja przyznam szczerze, że zarówno ten utwór, jak i Lincoln B z początku napawają nadzieją, no i też takim apetytem na nowy krążek od tejże artystki, więc mam nadzieję, że nas nie zawiedzie i że ona będzie po prostu soczysta w te dźwięki piękne, no.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Bari od Dawida Tyszkowskiego. Powiem zupełnie szczerze, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym z tą płytą zaczął zmierzać Dawid Tyszkowski. Jest w tym głębia, moc, szczypta obłędu i szaleństwa, a to w muzyce jest dla mnie szalenie pociągające. Żegnam się z wami piosenką Goodbye Lullaby od 8mm. Gabi Drzewiecka, wszystkiego dobrego. Śpijcie dobrze. Dobranoc.

0: Przecież nie chciałaś znać mnie już.
1: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. Odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.

is a strange and bitter.